A prenis, če vržen sarano je li nas nitko išo svišit, če sač menšinu popečih. Naše vusevanja te je išče cele mode, a tuž čakaj tiš vizo dost sapskih titulu na vas, hač to šestčih svišit, če mjest drujim, tute. Spiel volleyballistu przedstawi nam serbski modzinski oktet. A to czyni w tym barze Ralf Rumibosi. A do ranka podaje się z nami huczpnicy nowej doby, kajż też skupina przespolni. Wszystkie tutaj tytule czekają po takim na nas sacz do 6.

Bittel nachschießt, ja, a durchzimmer Bollard nutsch na Wedro. Dünzer Wolczakuje nas, kajsi żaminia nicht niach, kietro minia te dżins, wunca am Rutschelese, wotminia, wosibieranus, miemy tisch trochu swunca. Przeco zaso, może so tisch raz pokapacz, przyduszim popudniu, może so tisch raz zarimacz, tak na meteorologu jo wiescza, żywesle prostu paczęca biudnia na 23 stopniu, a tisch jutze wostane dale nevopstajne. A tyś deszczować so jutze ma, żywe zlepróte potom spadnie jutze, a to na 10 do 12 stopniu.

0: No a z espressem albo kofijem możecie nie tylko nasze polscie słyszeć, przecież je na poszestrzych.
1: Serbski rozwóz. Powieszcze. W studiu Bettina Wenderutowa.
2: Dobre ranie. Drežansko-mišnjanski biskup Heinrich Timmer je fasje nedželu radvoju doromady 45 modostnym 11 hulcam a 14 hulcam za kramen svjatoho firmovania spoštiu. Šitko holce bychu druščiu trastu v oblečene. Bačonju je nedželu 8 džičik prinemu svjatemu v opravenju šlo, 4 hulce a 4 holce, 2 holce bešti druščiu trastše. Kruščicach su čelato runja prinesate v opravenje svečili doromady 9 a 20 dzieci je prini raz k blidu Božemu přistupiło, holce bychu šitke druščie drastše a tež drežanach su prinesiate v opravenie mili mies dziecimi bie jedna serbska druška. Na mnohých honjovužiských vsach su konstudinja meje mietali. Na jubilejnom 40. meje mietanju Koslove rijovaše nedželu 5 šporu šitke holce narodni drastče vokovo meje. Pančicach Kukove na 5 a 30. meje mietanju bie doromade 1 a 60 šporu. Čornom komcu postara so sobotu 20 šporu modostnych vo meje mietanje. Holce bych u šitke vojerusku evangelsku svedžensku drastu zvoblikane. 9 dziecacych a 10 młodzińskich porumiach u serbskich bazlicach na miemetaniu, tyż tu bychu szitkę holce narodnie drastrze, a sernianach bie doromady 16 poru dzieci, a niemale szitkę holce bychu narodnie drastrze. Miesto Kulo ma wotnitka energijowy atlas, wunie wuslitk sledżarskeho projekta z mienom Celsus, kiesje Drežanska techniska univerzita przewedwa. Wot leta 2022 su wiedomostnicy za to zastaranie z szopwotu a milinu Kulowie analizowali a możne scenarie za przychod zestajeli. Przy tym su tež zasadzenie fotovoltaikowych przyprawów, czopotnych klumpów a elektromobility hač do leta 2050 w obkiczbowali. Studium może nie tylko jako zakład za długodobne planowanie zastarania z energii w używacz. Projekt je Związkowe Gospodarskie Ministerstwo z 870 tysięcy eurami spisowało. Gmina Trebin zwyši od septembra jedne peneze pistovani ľudky. To su gminsci radičelja na svojom zajšom posjeđenju v obsamknuli. Dotajpačeše porcija za pistovarske džičo 4 eura. Od septembra zmeja starši za to 5 euro štoce čipvačič. Pšičina za zvyšenje su stupace košte za personal, energiju, vopospodarenje, ređenje a žividva. Trebin pak je jenička gmina Slepjanskej Vosadže, kotraž sama namestne vari. Vesnanosta Robert Šprajc ma za to vulku lepšinu, ma to za vulku lepšinu. Gmina

startujemy do nowego tygodnia, a ty już w tym je protoczka wiesz za co. Dosť cztery pełnina. Nasza rozwosła protoczka ta mięstrujem przedwidzi zo poskaczczynca wieczu zatkulu, a to od wieczora wosymi, to wusywasz jako zaso mora żoma. Tun raz może czesie huczpu przecz, od wosymi dodzie saczyć potem jeszcze, što sabscy modostni takle rady słuchaja, a czego dla poprom. Apropos hudžba, dženca môžete si tiež serbskú hudžbu z Koreje ľubiť dať, a to budešine na žôli serbského domu. Tam vstupíte dženca večer 7. koreánsky kôr s mienom Mai Lili a kôr budešin. Ve vás uzatka so Jutze Gmínska rada, a to na žôli tamnejšie gmíny. Za počátky je večer 6. Do runia posiedzenie gminskiej rady zmijające w Nibelczycach za początkę dam wieczor 7 w gminskiej Sydonii. Jutze wieczor możecie zorabistyku popuczu dożywić, a to w Boszycach. Tam przednoszuje Kito Krzyszank ze Serbskiego Instytutu o starych serbskich miejscnych mianach. Za początek je wieczor 6 na tamniejszym Jechanskim dworze. Tak daleko k naszym pokiwam, jeli zamacze też w pokiju za nas, sono wesne swiedzień wasze sy, giba termin wasze towarstwa. Zdzielcie nam radę, za to sprzyjotowane mamy wiezo formular na naszej internetnej stronie.

0: Wyše koście runi żywotnie zwyższe lizy macie ten zwiedza wosmich radio zapiknicz, ale niech wam Franz Kliman jeszcze raz sam praj.
1: Zatkula.
2: Techno, rock, abo znano tole hip-hop, chcemy wiedzieć, co wy takle do chudziby poskacie. Tuż prajcie wy nam, co mamy my w przyjrzenym wysyłaniu piskać. Swoje chudzibne przyjrzecie prajcie pak naszymaj Francomaj, które staje cały kunst tydzienia z mikrofonem po buciu, a se was woprasuje taj, abo pustycie nam na Instagram krótki audio. Ważne jest, że prajcie, które spół się przyjrzecie, a cze odla. Tuż nie zabudźcie zapiknąć.
1: Zatkula.
3: Zatkula. Zatkula. Nic zabić.
4: Dzień za wieczo.

0: Wykulowie tam maja wotnietka energijowy atlas. To jeszcze na naszych pojeżdżach znano już zanili. Ale znano są nietko praszycze, co to dokładnie je taki energijowy atlas. Sledżarski projekt z imieniem CELSIS je Drježdanska techniska uniwersyta przewiedła. Od leta 2022 są wiedomostnicy prawidłownie pod kulowom wyoli popuczu, a Bettina wocze tam przy tutej studii wykuluje poprom szło. Ty wiesz tam dokładniejsze.
1: Hej, nie su przepytuali, jak może so zastaranie z energii kulowej hać do leta 2050 zmienić. Przy tym stajachu przede wszystkim milina, czopwota a mobilita sredziszczu. Sledżerio su analizowali, jak so czopwotne klumpy, fotowoltaikowe przyprawy a elektroauta namiesto wuskutkuja. W osobie ważne by praszenie hać w obstajaca milinowa syć za to suwa dostarczy. Za to su se tvarenja, drohi a dalše obvuki jara dokładnie wobladwali, wuslitk kulu ma dobre wumenjenja za energiju zmenu, dokelž skiča mnohe jedno a dvusobne domy a vulke pvorniny na ciše. To je super za solarne připrave. Runočasne doby so milinova syč nekotrych kučikach přimirič.
0: A kotre zmeny očakuje sledžerjo konkretne za kulu?
1: Studia so wukadža, zo potreba čopvoty kulowe hač do 2050 jasne votebira. To zaliži vonje na ponovjenych tvarinjach a na tym, zo moho přišodne menje tvarinju vobydlene byč. Runočasne pak přetreba miliny stupa, dokež so viace čopvotnych klumpov a elektroautu vživa. Tež ličba solarnych připravov na cichach silne stupa. Tohodla so viace miliny direktne namiestne produkuje. Problem? Solarna milina nastava vo sebe při podniu a leču. Miestom zo je přetreba husto rano, večo a zime najvyša. Tuž treba kulu přichodže inteligentne rozrisanje za skvadovanje a tež vodženje miliny.
0: A vo znamena to potom zomuli v kulove přichodnje problemy z milinovi syču byč?
1: Po přepytovanju vostanje milinova syč cirkonje stabilna. Vizo moli od 2005 a cicici jednotlivých hustčišov v obtvarenych štvorčach s časami vuskostče nastač. Například v zime, když veľa čopotných klumpov runočasne bieži a so e-auta nabývaja. Potom počeženia jasne stupaja. Sledžerio pak tiež vúzbehuja, zo sú tute problémy lokálne vobmezované a nepotrichia cúve miesto. Se zamiernými napravami, kež vútvarom syče, skvadu vanjom miliny, abo tiež inteligentným nabývaniom elektroauto, hoďa so mnohé čeže vodpopadnúč.
0: Studia CELSIS ta nepokazuje tu už jenož rizika, ale tiež veľké šanse za kulu. Rozhodne tu už trebuje s časom plánovač a vôviče tiež aktívne prehoďač. Potrebne ďak sa informácie, Bettina, v kulovie maja netko potekým nuje energijové atlas. A s tým je bedel následom. Dobre ranie prajmoj tu z Budeského studia.

Sistwoć na sedmie, a chceme wiedzieć jeszcze raz poladnoć na konstytucjonskie meje miatania, zosuso 5 meju miatali tutun konstytucjonia to, co od petiny hiżowe powieszczach słyszeli, a nie tylko poladnie my jeszcze raz dokładniejszo do serbskich pazlic, 9 małych dzieciacych a 10 młodzieńskich poru by tam wokół meje rejowało, a wieso nitko też jeszcze my na miejskich kralu, po takim kral pola dzieci bu Karl Horschich, kotruż wuzwoli si Jobu Mikwoszkec jako miejsku kralu, a pola modostnich, wuda by si titul miejskiego krala Emilio Wetzich, kotruż wuzwoli si Wiktoriu Hanuszec. Ča poru přezvies převodža Paul Haška a to na akordeon je tam jachu po takým serbských pázlicách včera tež krásne svedžin po podňu s kofijom a tykancom a večer v uklinča išče při krásny viesný biesalče. A nitko podadneme dosanan tam šako jachu 16 poru dječi hač to 5. letnika nimale šice z nich bychu národný drásče a na nause sú tam vokúo meje rejovali a dokež bychu tam nedom 16 poru svieza tež 4 miejskich kralu wuzwolili, a tu te miejskie pory des mieczachu potom też ze zapszom posiec. Tam są se potekim też potom jeszcze przy swiedzeniszczu, przy klosztorskiej wodzie krasne popudnioszczynili.

Cele prawie weselič smieczy so nausie serbske titule tutej hodzinie. Co da mięczynu posadmich je, a tutaj jeszcze na was czekaje. Potom wiem, što so sta, spiewa Ante Lautenbachwo. Dokal dziś, zatem prasza so szulaki Wokliczanskie Wyższej Szule. A tu spiewa Anna-Maria Breczneder-Ritz. Zromadnia tutun titul reka. Wszystkie tutun titule, was wotekim oczekuje, hacz do osmich.

0: Bitte nauer sum nüt am hier.
1: MDR Sachsen, Serbski Rosses. Sport.
2: Kopalski Zug, Modzine B, FSV, Budisse Budeschin, Trenerium, Dadium, Cyżom, Zniebelczyc, hier Dotschas, Nimistowe Sachske Klasse, Staffla Wukot. Dorostowe Mustwowe Kotrim Schreias, Paulom Richterom, Mateom Nukom, Mateom Koborom, Milanom Jokom, Linusom Reorium, Janom Schmidtom, Akilianom Cyżom, Nydom Sydom, Maczonoryczny Sarbskich Kopario, Dobe Sobotu, Ci, Reine Dny, Dokunca, Reine, Dobe Pecha 20, 26, z 2 nula by zorel zu. 12 holcu koparku z 12 sportowych towarstwu je sobotu by flöja za wubranku zapadu wužiskeho koparskeho zjaska rawo. Nominowana by tež jednačiletna radworčanka Marie Schneidrec.
3: To by się jeden turnier za jacero holčace wubranki, kaž na przykład Mišnio, Lips, Drezdjan a wiele dalsze, kisze tam podla boli. A musimy mieli daj mustwa, jedne zelene mustwa, jedne czone, jara jach wylecem czone mustwy. To zelene mustwo by się jedno jednate mistwo, ale musimy boli prynę mistno, a smy z tym co turnier do boli.
2: Gratulacja do Radworja. Zdorostowie kopańcy k usledka muži. Biskupice Sandorsdorf 01 a VfL Halle Budysa Budyszin 1-1. Niemsko-Pazličenio su doma przeczyło Zorelčanam, kisu z červenej latarnčku przyjeli a zasowotjeli z 1-4 przyrali. We okresnej wyższej lize Puaja Kruščenio najebać červenie karty z początku drugiego počasa za Gabriela Zarodnika dale na žom je úspěcha. Přečivo Warriorom Skulova je celk trenerské dvojky Felix Cyš Maximilian Král Zarodnik čera štvortu rů zásobu dobil. Kruščice Kulov C2. Za SJC Trechichu Franz Bench, Oskar Hauš a Mato Gisvouk. Za hostči Marko Bulank a Rajar Kruščanov. Ralbice Rakec 2-0, Celcaj Rotov za Sokov Niklas Schneider a Roman Michela. Koparske wusledkaj z okresnejo ligo SJ Kruščice druhe mustvo Wilka Dubrava 0-1 a športowe towarstwo Kinsburg Łužnica športowe towarstwo Radwor 7-0. Kloštorsce Kopario Raja Hakle sredu w Steinik Twolmstorfe. Nebelčanske mustvo je we Łužnici z 5-0 dobyło. Tam by Sernjančan Štefan Benč w 5. menšinje tak mianowany Wočinak Rotov. Po nim Trechichu za SJN William Plettner, Jonas Lehmann, Ronny Hanusa a Marcel Kral. Cełk Rajno Zjednoczenstwa Ralbice Pančice je z 2-1 przeczyło Rajnemu Zjednoczenstwu Halštrow Linoc dobył. Za domiacych Trechištaj Ralbičan Daniel Schneider a Wotročan Florian Bulank.
0: To bych u sportowe wusledki tutaj koncertu dzienia prezentował. Jeje nam Jan Rehor.

0: Wykulowie tam maja wotnietka energijowy atlas. Toście naszych pojeżdżach znano już zanili. Ale znano są nietko praszycze, što to dokładnie je, taki energijowy atlas. Sledžarski projekt z imieniem CELSIS je Drježdanska techniska univerzita przewiedła. Wot leta 2022 są wiedomostnicy prawidłownie pod kulowom wyoli popuczu, a Bettina wocze tam przy tutej studii wykuluje poprom szwot.
1: Hej, nie su przepytuali, jak może so zastaranie z energii kulowej hać do leta 2050 zmienić. Przy tym stejachu przede wszystkim milina, czopwota a mobilita sredziszczu. Sledżerio su analizowali, jak so czopwotne klumpy, fotowoltaikowe przyprawy a elektroauta namiesto wuskutkuja. W osobie ważne by praszenie hać w obstajaca milinowa syć za to suwa dosaha. Za to su se tvarenja, drohi a dalše wobwuki jara dokładnie wobladwali, wuslitk kulu ma dobre wumenjenja za energiju zmenu, dokelž skiča mnohe jedno a dwusłebne domy a wulke pwoniny na cyše. To je super za solarne připrawy. Runočasne doby so milinowa syč nekotrych kučikach přimirič.
0: A kotre zmeny wočakuja sledžerio konkretnie za kulu?
1: Studia so wukadža zo potreba čopvoty kulowe hač do 2050 jasne votebira. To zaliži vonie na ponovienych tvarinjach a na tym, zo môr přišodne menej tvarinju vobydlene byč. Runočasne pak přetreba miliny stupa, dokež so viace čopvotnych klumpov a elektroautu vživa. Tež ličba solarnych připravov na cichach silne stupa, tohodla so viace miliny direktne namiestne produkuje. Problem? Solarna milina nastava vo sebe při podňu a leču, miestom zo je přetreba husto rano, večo a zime najvyša. Tuž treba kulu přichodže inteligentne rozrisanje za skvadovanje a tež vodženje miliny.
0: A vo znamena to potom, zo moli v kulove přichodne problémy z milinovi syč byč?
1: Po přepytovanju vostanje milinova syč cilkonje stabilna. Vizo moli vod 2005 a cíceči jednotlivých hustčišo v obtvarenych štvorčach s časami vúzkosče nastač. Napríklad v zime, když veľa čopotných klumpov runočasne bieži a so e-auta nabývaja. Potom počeženia jasne stúpaja. Sledžerio pak tiež vúzbehuja, zo sú tuté problémy lokálne vobmezované a nepotrichia cúve miesto. Se zamiernými napravami, kež vútvarom syče, skvadu vanjom miliny, abo tiež inteligentnym nabivanjom elektroauto, hodža so mnohe čeže vodpopadnič.
0: Studia CELSIS da nepokazuje tuž jenož rizika, ale tiež vulke šanse za kulu. Rozhodne tuž trebuže s časom planovač a vůviče tiež aktivne přehočeč. Potrebne džakse informácie, Bettina, vykulovie maja nitko potekým nuje energijový atlas.

0: Przestrzmieńczy, no, dołos mi się, a tuż przepadam nietko słowo Antoniusy Kretschmary z Dubrenka.
1: Nabożne słowo.
2: Ty se posledni raz w odpoladnie wokoło puczo? Smy miestem tak na to wusmyreni, najspyszniejszy, najeficjentniejszy, a najbole logiski puć od A do B brać. Nasze cywe żywienie je w odbie optymirowanych czao. No chcemy czas ubić. Ale już przeco jenoś direktny puć bierie, widzi też przeco jenoś to samsne. Skomdzimy wiece, kotryż leża na kromie, małe, nieplanowane przypady. Eficjenca je wulkotna za maszyny, ale ona je smerć za kreativitu a za czucze. Poprzejcze se dżęca raz wiedomy rozsud przeciwo logice. Wodpoczcze raz łopak, zmicze skut miesto lifta, abo wieczcze rozmowu, kotraszka absolutnie żanomu wusledki nie wiedzie. Czas brojić je akt swobody. Woznamienia to, zo terminu a protyka was nie kontroluje, ale zo kontrolu nad swoje cipnoszczu ruczo dostaniecie. Po woku o puczach nie namaka zwiecza to, żeś se pytał, ale często runie to, żeś runie trebasz.
0: Nabożne słowo k dni ma dżęca na roku a zamowitości kuluskie w osady Antonius Kretschmar.

0: Krótko pobiedel na 9, 8 godzin 16. A ja nie tylko mi, nie jest wszystko jenoż w Siberii zelene Ariane, nie, ja też najrzęczy czas, dokąd ma zwierina dorost. Bettina, to jest dziecięcy redakcja w zwierzęcy pistowani mimo czycach pobyła, a nie to jenoż niekaki dorost, ale k tomu jeszcze kietro żadnie rasy.
1: A, celé prawie, to sem naukła tam. Was rič miło, čiť napast, vie menujce, je vám snano teši, že stadvo kozu napadnuo, sú to také čono bive, nikotre tiš čmuo, bruno bive, sidom mačeriu a jednače kuzlatku. No a loch sa zromadne so svojim nanom Oliverom vo stadvo stará a ja sem no a tam namiestne zetkava.
0: Što je to do rase?
2: To sú Thüringer Waldziegen. Also der hat's nicht, aber ja, da gewusst er.
1: Deka Durinska Lissna Kosa, der Suta Kretzina Worosina Drusina, to dauert deka Chorona Lissina, Schellaki Drusino, die Schatzteko will, aber to nicht, aber ja, hapo Lochitz zu im Jurtschitzach, dam wonne so plauja, schidne, kuische Jinten ist geriedisch nach Kontrolle, aber?
2: Hi, also, hier mal jure, na, da kni Hänger, du musst ja wonne so Nutzlensch, dann du mamo, schätze Schiste Change, aber dann war du.
1: Jak da to upada ze s tym przeczelom wilkom, mają to strach?
2: Aj, also schon, also bo nas ja jara darje, nas by hake jen mol, a jemu smo to widzieli, a to smo pan przeczoneli, ale chyba się niczo nie by.
0: Tłuczymy wieza też palce, zosa też w aktualnej pastwowej sezonie tak wostanie, a zosa jedna czy kuzlatku nie trzeba ja. Przed wielkom kołacz. Sztuszce si durinske lesne kozy wobladać, a tyś jeszcze dalsze mody zwierzadka, niech polada na Dundakowu online stronu, tam z tej galeria, kajsztyś, co we aktualne wusywanie nutzka.

0: Kaczki!
1: Kunz? Żno? Raje so tak spyszne minua, e.
2: Tyle nima rasza, ki się nie tea.
1: Stej dwaj. To ryka zo...
3: O, nie, proszę nic. To je przewele.
1: Stoda wasz nan naraz ma, Benno.
3: O, cele ne jednatko. A to tyś jeszcze we pokalnym finalu.
2: Cele my łosomki w naszej starobnej skupinie, papa. A zmiruj so. Nie trzeba sztola suwu cyleć.
1: Wuja Achimo, niechasz da nam jako trener z cyła niczo suwu napucztać?
3: Nečinče to prošu prenapjate. Vašemu bojmu trenare kvoli. Aj.
1: Ja meniu tak nešto kajš strategiju. Pozbudžovat se svoja. Abo so postajš cilcu.
3: Ja vam doverju. Vy to môžete.
1: Ja započnu cilec.
2: Ja vy so tež cilom. A ty, Miro?
1: Jako kapitanka so niekuvam. Bojče, dželus! A gdy się nauczymy, jesteśmy pokalni dobyczerio, wio Achimo. Slubene.
2: Oni zapocznu. Poladajmy raz.
1: Mega Lubina, nasza rekołka. Jak się ją nie dzierżała? Nitko się ty narzędzie, tia.
3: Rota.
1: Wujkotnie, Tia! Rotaka zcyła żadną szansę nie miejesze. Woni su zaso na rydze.
3: Juhu! Jenoś derie, nawiedujemy.
2: No, tun przedskok si nie damy zacz. Potek i mir nie było. Ty to możesz.
3: Benno! Mój Benno! To je tak wulkotne! Na was môžu so spuščeć!
1: Jo z nich sú podľaceleli. Jeli trichy šmiera sme dobili.
3: Nečinče je tola tajky čišč. To ja ani jo votvonka neznesu.
1: Pokal je náš. To vám praju.
3: Božičke, ce moja bohavu troba. Jakihuhu! Raz, dvaj, tři!
0: Esjot kopačky!

0: fantastyczną jakie.
1: Hać również je mierliwa rewolucja z przewrotem pola nas miastem dawno nimo, a je wiaca hać 6 a 30 lat zaśło, są tam przeco jeszcze pomiany prostne, białe blaki. W osobie w serbskim świecie. Gajsz na przykład serbskie medie a cenzura do 1988. O tym są tak rady nie rzeczy, a też nie są o tym jeszcze w obszerze niż oslidziło. Monika Gardesowa jest z niedużymi redaktoromaj tedyżego dziennika Nua Doba w jej nazwieniach rozmawiała. Prynny przykład je o sebie cenzurie, samo detailach. O tym powiada Marka Cyżowa.
2: Ja sam mam dobrych kolegów, a tych, którzy są mi stosem wiedzą, że deremienia, racza. To są wyżywała juno do słowa Bożel.
3: Bożel.
2: A daje mój kolega pre. Ach, wieszcie, te słowa niekiedy tak nie wyżywa pisa raczo na żel. Ja to sam sama autocenzurą miła. Ja sam się sama ze swojej autocenzurą wą. Sam ja pisała, kaj sam ja myśliła, so je to prawe po linii.
4: Cele podobnie. To z odstawkom telko lit niedyši redaktor Nowej Doby a pozdziši rozwosownik Benno Bielkwidzi.
5: Hej, to je tak było jedno začal, što môžem pisać, što je niedobre pisać, za tun šef tam prudkowe tam listwi, zase nie nešto nevúšmone. Tute nožice v vove, hej, tu nie každe z nás mir v enderskim času, každe kratošia zjavne rečal. Ale cenzura je po mojem začal, wiele jadz bywa, a nie so we prynim rzeczy pokazała się z niekakimi zakazami.
4: Benno Bielkwi jeszcze, jak buchu jeho nastawki internie w obsahu je sporedzane.
5: Tu najhorszy przykład, ja było w nalieczu, zażnym nalieczu 980, gdyż je była w obydlarska zromadzizna w Klietnom. My zaznano znano jeszcze dopomnimy, czy starszy, Klietnom dyrby się sa odbakować. A Klietno by sa odbakowało, gdyż nie by przeuroczyszą. A w obydlaju su na barikady szli, a su tedy docpili, że je przedseda w obwodnej rady, to wasz Witek, przyszedł do Klietno na obydlarsku zromadziznu. A tutaj host, tutaj hostin z żulu bie połne, kopate połne ludzie su wąka przed urymi stali, tylko że nie nudzka miestna było, a tun bojknes Witek, tun jest se dostał. To są za mnie te prejny zaradowne, które są ja tedy w tutej formie dożywił. A ja som potom nocy doma a napisal tu nastavok za novú dobu, kaj som ja jún doživil, toto zariadovanie. A potom som to predpozíš dobil, a to sa namestnike šéf-redaktora dosť podenie ľúbilo z Cervanic, a potom je hún ve princípe tu znovu napisal, tu nastavok znovu napisal ve červenom písme. Za to

Sibylle Ginadziewicz je a apropos medije, v kotrych Jirmjako Brankacz, kto nie spiewał, poladniemy jeszcze raz do zakskich nujno dżensa, woni pisaja w tym, abo su raz rzeszerszywali, što poprom je tute koszty połyszenia benzina, kajstejś diesela, za wokres wuczynia. Wokres płaci, albo respektivnie liczy lica z tym, że ma 140 tysiąc euro wiatr wudać dla wysokich kosztów benzina, kajstejś diesela. Doodobnie pak planuje wokres też tak rec zmienić swoje jezdźidła, a to na elektryczne jeničce. Pola auto, kotrež su v nuzovi službe popuču, pola tých dodrie nepunže, votladajo votoho pak sa nádžia, zomuža tak, snanotun, abo tam nefeng lutovač.

0: 2, 3. Žižek radio. Ovo vaš Žižek Sebastro.
1: Kacorek Kito jo miu narodny žin a jo dostał wiele daru, a jaden co net uprobirowaś.
2: Kacorek Kito jo dorbu.
3: A co se myslisz? Co sem hiszcze dostał k narodnemu dniu? Na? Jo, dobru tortu z pieszwiczka mi teke. Ale to za mnie nie było to ważniejsze. Som dostał wódu, zelżym nie wyszczo, co wódajo. Niestczo z naszyści dziedni w rubach byli, na pen słuchajszo. Z wódu mężesz najredniejsze karpy a druga ryby wojś.
2: Kocer Kito jo zeł swoju narodinsku udu, a je byzał tak malznie, ako mygu kocerki byzał krycę. Tam jo tyknu užinca na kokulku, jo chršil šnuru do ryki a jo cakal a cakal a ještě raz cakal. Nic se nie jo stalo.
3: Snaž, v té ryce rovno žiedne ryby nesu. Snaž teke přede mnou z sebeje, abo su se skovali, abo nesu rovno doma.
4: Ach, ty malky. Nebuška tak nesčarpný.
3: Ach, to prosím ze mnú pejeda?
4: Som ptaškový ptašack. A sežím ho na voľše a pšídledujom ši už o celú chvíľku.
3: Ale ve vúženiu nic nerozmejoš. Při tom, kadeš meš veľa čarpnosti.
4: No, vím. Až deš při vúženiu meš čarpnosť. Pšídledujom ga vúžerám veľkým rád.
3: Kaž se taki mudre ptačask, pen mežoš mi zavišče teke groniš, ka by sebi mega jadnučku rybku vůbeš.
4: No, probíru jan vidče ještě raz. Žinca rybky nekusaju.
3: Kusaška mi teke netrebaju a nesmeju. Voješ ty a se dáš.
4: Ach, ty malky, ty musíš ještě vele vuknuš. Pierve až bužoš dobrý vůžar.
2: Kocer Kito jo dierje wiežil, aż ma ptaškowy ptašack prawie, ale veto go nie trebał tak z głosom gronić. Toż jo zapakował swój ryt, a jo šeł tužne domoj. Niekotare dny pezdži, pak je to ovatne vodki opytał.
3: Taka redna woda musel ga nekako rybu wapić.
2: Zase jo kocer Kito sežil při ryce, a naraz jo uda se poščesva. Kocorkové packy sú tie rovnosti chopili sa česko taž.
3: Nento!
2: A švups, jo kocor Kito údu ušeknu. A na nej jo vysal, na, popiacone rybiece štavik.
3: Na, lepe ak selžem nic.
1: Ja pšauje lepe, ako zaušemnic jo kacork Kito groniu, jo tam pomaga Jano zvúcuvaš, všetci zase zvúcuvaš, a ve toštom zmysle žicem šoknem kacorkam, vám ľubžiši úspešne a jasove tyženie.

0: Pred krótkim jo towarzystwo przyjaźelu Żytowego Skwada we Czubcu zwyżyło jubilej 20-letniego obstarza. Maria Elikowska-Winglerowa jo so obgeniła w jego aktivitach.
1: Simona Ziliger se za serbsku kulturu a riec angażirujo.
2: Ja som Svonk, toho Freundeskreis Kronspeicher. Sme se zavožili pred 20 letami. My sme 100 našo Svonko, ženske a muske. Ja som z Kamienko, jadna jo z Nowej Sy, a te druge sú z Čupsa. Tovaristvo se stará vo tradície a sme ho za te lúže zej sy.
1: Žitový skład Alta Kronspeicher je centrum zmakaniu ku všakým kechbam.
2: Napríklad zaredovania Hexennacht, to je jedna tradícia, už 12 let, tá grupa Drevianky, Grajo.
1: A také lieto sa sú sviešili zgromadne pri ogňu. A cora na dňu mamy sú se zmakali na citanie pri kafeju. Šikné zaredovania derie zaplanujú.
2: My zachopíme všetci v mercu, kaž se zachopí sezona, a to prietne je jače, my sme slubošu pyšnili jaja. A to sme cynili ako tovaristvo.
1: A tak to jo až do kejnc leta dalej.
2: Máme všaké zaredovania, napríklad búžeme živá švilc, a ta serbská vriecná šula jo ho za zaredovanie ze všetnoskom. Téma búžo kvietky a žvejeta ako vietrové profiete. To je už tradícia a te lúže ráda ho zmakajú.
1: Žitový skład Kornšpajcha je miastem derie znaty ako gedné miestno dokumentácie vejsného živenia a šírenia viedy ve serskem živeniu a kultúrie.
2: My máme všetci nové rece, napríklad te drastve, te burské mueble, burský red, alebo knikve, obrazy. Te lúže činia sa to rato, dokološ veni vieže, až my te viece cestčíme. A to cunime. To tofla jo od mojego starého nana.
3: A ústojí meja duša, jo šícha k Bogu.
2: To jo by zachopieng za to serbske, za tú ideu, o teke máme serbske slovo. Ho jo teka stácia, že tu môžeš serbske slovo slyšaš.
3: To je jedno staré rádio a to stácia o prišaltovaná, jo?
1: Tá stácia za súchanie jo byla idea serbského etnografa Albrechta Langi z Lubina. Gešti megu se ve mierie zbierku ogledaš. Vena jo ugetovaná na najšpie na čich etážach.
2: My sme také veľké moderné, my máme digitálne vieženie, každé ľudia majú ten smartfón, pon môže s QR-kódom ústajencu ogledaš. A to cenie. My máme také nového zvonka v našom tovaristve, to je Nadine Schneegers, ona je tá nová vošenská fotografka. Ústajenca v našom domie je od zachopienko toho sezóna.
1: Nadine Schneegers pomenuje se sama włoszańska fotografka. Jej starej starejszej z tej w Czubcu założyłej fotografiski kruszk. Tak jo Nadine już ako ziółcio szakę opytała. Wynagroni za nią jo fotografia więcej ako dokumentirowanie. Przedełszym ju fascinirują emocjonalne okognusia, ak se we szednym dniu cesto przewizie. A to tyke wy ustajeńcy zacuwasz. Fotografie dere wedbłyściują serskie tradycje a kulturu w Czubcu.
0: Ja se dojesz do Czubca, se na kużdy pat upwasz jo. Fotowa a tyke burska ustajeńca jo wiżenia gedna, a ku kafejo ju sajżio tam sam piaco ne tykajnc. Towarzystwo przyjaźelu Żytowego Skwada Czubcu pachtu jo tvarenie wet gmeine, a jo wynowy bieguca sa uwijało do zajemnego a oblubowanego kulturnego sreżiszcza regiona. W biegu 20 let su Czubcańskie wiesanary zbierali znangstwa borskiego a serbskiego żywienia se. Maria Elikowska-Winklerowa jo so rozganiała z dzwonkom towarzystwa Tojo Simone Seliga.
4: Vrieme mnie ściści, a wichor mnie szumi w głowie. Przyjrzysz pak bliżej, weda se zlagnia.

Nowy tydzień we znamieniu, aż krajom w naszym programie nową muzyku tydzienia, a ten tydzień stwartk, jostupny stwartk, aż swieszy na samskim dniu tego dzień nana, że sledk na chrześcijańskie procesjony w 19. stoleciu. Krajom każdy dzień jeden spił, w którym żoło nana, dzień zasłyszymy słowacku rockband Korb Deles ze spiłom nan, a jego tekst pobieżią ja za drugim, co byś lepszy nan, jestli stawasz cestrzej tebe obułaś suchy zec. Nasze mamy zasłużyły sobie lepszych synów, ako smy same, kto już bużo nas kubłaś.

0: Zaživit stvar dešnje ten domicil recnego projekta Zoria, jo petke vytvoril svoje vrota za všoch, ako sarsku kulturu a sarsku rece lubuju. Obželniki korza Zoria sú piakli tykajnce a mazajnce za přijašelo a gešči. Prepšosone sú byli ľužie z okoline, aby groma, že kafe pili a sarsky pejedali a sarsky spívali. Také małe recne gedanka su przygotowali, a przy ugadaniu swojo jasle mieli. Maj to jo już przed sledny ukniński miasec zalitosnych zoriako. We juniju su już recne przespytowania. Nie gledajucy na malsnie minione czas mają trenarje, ako teke ukniki jeszcze wiele cynisz we przyducych tyżyniach, a wiele predk.
1: Znasz czasa nie tak wiele, ale na każdy pat my mamy ten czas, a musim jego używać, aby więcej uknąć serski rzec, a więcej pojedać w serskiej kulturze, a takie mamy jeszcze ulety do maminorecnych, a to jest taka wielka możność tu rzec wet pszawych tych serbów słyszać, a uknąć, a to jest za mnie wielkim ważne.
2: Ja zu ischi mei Projekt dali uviasch a na tom jewasch a jo watzi ischi jo ten Zertifikat wie Juniu a zato musim teke ischi se psigetuasch.
3: Ja zu na kuschte part lepje is Grammatiku bisch a pen teke ja zu lepje pschela soasch. Jo ja se mislim to so zapschewam te najważniejsze wiece za mnie.
4: Ja zum Uknus Rätsel Rogojski Dialekt Katare Sloe Stare Luge Pöydaju. Ja zum Rogowaka Nient ja Büdlim will auch haben ja alle Rogo Büdli will möje Utroba. Also toll auf jeden Fall schon zusammen nu.
5: Mamy ši prek jaden ulet do slepego cynisz, tam bužame tekete domoj niki, vet projekta domoj smakaš, a bužame teke na jeden skönsten Ulet, Doppelske, Drogowasch. Mamy ši veste kšute Programm za naše Sojaki, Sojacki.
0: Jo, a już nie to przepraszam, jo, obżelniki projekta szuk, nych zajmowanych uczobnie na zakończyński swieżyn letosnego kursa. Ten wetmio se 27. junia, cewo we znamieniu sarskich tradicji, jo. Wynik się spiwasz, zgromadnie typisz, a sarski rozgraniasz se. Jo, toż ten termin, ten 27. juni, dejali se pytakem na kusztopad, już nie to we kalendariu rezerwirować. Thank you.

Nowy tydzień we znamieniu, aż krajom w naszym programie nową muzyku tydzienia. A ten tydzień stwierdk, jostupny stwierdk, aż swieszy na samskim dniu tego dzień nana, że sledk na chrześcijańskie procesjony w 19. stoleciu. Krajom każdy dzień jeden spił, w którym żoło nana, żynca słyszymy słowacku rockband Korm Deles ze spiłom nan, a jego tekst pobieżią ja za drugim, co byś lepszy nan, jestny stawasz cestrze, tebe obułaś suche zec. Nasze mamy zasłużyły sobie lepszych synów, ako smy same, kto już bużo nas kubłaś.

0: Gunst, tydzień jasu, banci kukuje, tak prawie was wieczyli. Szako poalichu tam cicty raz meju. A to las wieczachu banci czynio, a druzy ludzia z bliska a daloka od piatka hać do niedzielę.
1: Sobotu wieczor będzie potem wielka party z pełnym stanem, a tuż to wiesołymi a hesowacymi ludźmi, a to też, gdyż skupina, która szprytku na jewiściu staje się, a ludzi zabawia się, tak znata nie. Kombinacja z Tadia a Józefa Donata, Klemenca a Kita Marka, a Beno Hojora nie wszako jeszcze tak dawała.
0: A też mieno skupiny Studa Hewak nie wszym hoszczom tak znate. Po takim sztułoni su snacz noa sabska band, to rozkodzie Józef Donat.
2: Studa Hewak, ja tak rec jedna spontana kombo, kotra co bon, tak rec nastaj, deli so na przykład Holaskam, albo Serbit, albo Logarytmus Energy, nie rać. Samo pon toa drude od tych skupinu sud poczłonojo we Łużice, a pon moim zaskoczimo ze Studa Hewak.
1: Po takim przeco spontanie romadzie staje na skupina, a ludzie su byli jara wiesowi a spokojom. Tyle kakie so kapalwe piskało, gdyż szako jeszcze nie su żyni tak prawie romadzie hudzili, Józef Donat powieda.
2: Panci cało smo te tak grali we inaśich kapach, jo. Jo, szed super nalada, to stajne kusien czeszki, ustup do kieścia, tak kret te prynę mea metana, a mea metana su stajne, tak kret ten zastup do tej sezonie. Ta akustika za nas, musmo dere słyszeli, musmo te muli wyle spyło wotę dać proszę nad publikum, dokie su telko wyle sobie spyłali. To by jen super start do sezonie.
0: Po takim zauszych radzny wieczor za hudźbniko a wopetowario. Szako lubi się so szim live hudźba.
1: A zauważcie, co też wam przyszła na hudźba lubi, tutaj je wot.

0: Trzecia godzina sobie liżo, że kunci kila, Francuz to da się ty tak leżą nowo na okno.
1: Bola nas bierze to na przykład Cyman Jeduszka, a wunie nam powiedał o tym, jak wun spiewa za serbskie skupiny produkuje.
0: Hej, a nimo to smoje się Janem Bryzanem. Bryzan Jeduszku telefonowały, a se praszały na czo szopsi komponowaniu dziwa.
1: Smoje się tej skupiny Studa Hewak wobladały, która się kunci dziena w Panczycach na Miemetanu piskała.
0: A nimo to jeszcze się w naszej przyszłości smieli upytać, które spiewa my dzienca piskały. Kajś mi Schmidt, który że się przyczał do gudzibu pszał.
2: A za mój najlubszy spiel jest Country Roads, tylko że opłacę spiel, gdyż opłacę skoro kuźnie zdaje, a tym okich kujo. A to może będę szubu spielać, a tak. A to was tym przyjemy.

Mimo to słyszymy serbskiego Eltona Johna Mirčin Veclich ze śpiewem Petunia. A wiesz, gdyż tu za so jędrzecki hit nesmę pobrachować, tuż słyszymy Mr. Brightside od The Killers.

0: Nitko pak zapiska nam skupina kontakt najprej do raz citul Rianne Butcher. To przyje se Matej Statnik.
1: Zatkula.
2: Szadamne. Ja wostudwe.
3: Moj najlubši spoj je Rianne Butcher. A to zaleži na tom, že ja sam te gitaru rajem a moj huj je na Bands of Fans rau ten spoj v sobu, dokud mi ta pola kontakte sobu raje. Ten spoj na sebi se mi te vosebe ljubi, ale mi se jo tu na Bands of Fans vosebe ljubi, dokud še moj huj je tam sobu rau.

0: Zadkula.
1: Szropiec.
2: Skończnie jest za to tak daleko. To uchowo czekuje na koniec tygodnia wokoło dnia muzi so bliżi. A kaś kujże liczo, może czasy też lica za to do serbskich sołu na wodu, kula, albo szczuś się stary dość na piwo a piesadu dojeć. Tak miast ujim do Kruszczyc. Dziś oczekuje was czwartkwo czasa czożin przy Mocińskim klubie Piwowy Wóz. Po tym może czasy dalej do Nuoslic, kiedy narecom na zarodu dojeć. A si od 11 godzin czas wytoczone piwo, a wujki wubek na jedzi ze słodzie czytać. Szczyż ma potem jeszcze mocy, a luż co dalej na pucz porać, może si do koniec do próżnie pola młodzieńskiego kluba dojeć. Tam wodźmy jaso od 11 ry, kajesz miastu im volleyball, flankyball, albo też tak mianowany bierpom. O 20 godzin przeproszuje młodzina potem na party. Jak wieczor po takim 15. maja przeproszuje DJ Frank do koniec na ultimatywną Disco Fox Party w 80. a 90. lat. Po 19 godzin może czasy zadamo na dołostwo dło w koniecach dojeć, a si huczbu a zabawu lubić dać. W sobotu może czasy potem do Kruszczyc na maja mietanie dojeć. 15 godzin mieta młodzina maju, a od 20 godzin cici zahajaso przy młodzieńskim klubie reje ze skupiną Holarski. Hunie tak mieta so na samstym dniu meja we Wotrowie. Tam może czasy 15 godzin cici na kofie a tykan stojeć. 17 godzin zarejuje się młodzina z dziećmi, a od 19 godzin zahajite so spielny wieczor a dzieciacy reje. Po 21 godzin su potom reje za młodzinu a starszą generacją. Niecie tu macie potom wulki wubek na meje mietaniach. Tak możecie się na przykład do Woklec, Nuknicy, Szunua, Dobrosic, a też do Niebelczyc dojeć.
0: Zadkula.
1: Tu, syn doma.

Нитк Коджу. Нитк Коджу. Нитк Коджу przełyszał z bala żołny. Ja władnią nocy zarodzę. A tu, a tam, czy poskupam. Haj, dokyś ty

0: W Panšicach kukuje bykonc tydzienne na skierie najwiecze miemetene, kiż w Hornie w Łużycy mamy, tam rejowaše 850 porów wokoło mie.
1: Še rejenje wuslegane, abo w bielich gościach, a rejowachu ke akordeonowej hudźbie.

0: Doch su krusztjenja potaki kitro nešto na noj staili.
1: Hej, a nicjenoš pjatk na jubileju su krusztjenjo svičić moli, ale tež včera. Ve vokrezine vyše lize přesadžichu su krusztjenjo přečuva cilke z Kulova po 90 menšinach z C2. A to hač runiš rajachu vod večašto c menšine jenošišče z 10 rajorjemi.
0: Cilce vrotu za krusztjano bychu Franz Josef Bienč, Oskar Hausch a Mato Gieswog, s tym ste krusztjano nitko na 10. mestnje vyše vokrezine ligi a su so po 5 dobyczach zasobu za krytiskie kone do tabulki w Urali.
1: Po takim rany sztor do tydzienia za wszystkich przywiesników kroszczanskie sportowe jednotki.
0: Nitko nedom dalekie przyszłe temie wokoło sporta runie staj Franz a ja wam hiżo o tradycyjnym duelu SJC przeciw Mustwie Dynamo Dreżyny rozprawiawoj a Franco wostanie moj nedom raz przy sporcie, albo...
1: Hej, kajsu zauwieszcze mnozy z was sobu dostaneli je 28-letny nimski ultraatlet Arda Saci minieny tydzień od wutory hadżo czerowszego wieczora na 600 km dojej czary po USA po puczyby.
0: Czara započeše so w tak mianowanym Death Rally w kalifornijskiej a wiedzieše jeho po pustinie hacz na Santa Monica Pier Los Angelesu.
1: Spočatnie przedozał jesie atletu tu 600 km do czaru w mienia 30-40 hodinach zmistrować, što so jemu pak tak cyle nie poradzi.
0: Včera večer okolo 23 hodin nemského časa dobiežal si Arda po 123 hodinách 11 menšinách a exaktne

0: Drama chaka, z wodą slaka, wujka, waka, waka. Check dom, ci kraju, check dom. Rajno twoje serce zaszkon.
1: O, moja luba, ty cyś, jucy się zasą, wsi

0: Здрасте, абсолютно.
1: Да твое солнце засхон.
2: Hi, Franz od DAX Business, da ist so nasche dwie zromadne hodine, die zaso minewoj.
3: Smedjensa wo zima na heduschki, gestisch jana brisa na kitrowele wo hudźby na oknuli.
2: Hi, a w druje hodine zabierachmy so potom z miermetanom w Banczycach Kukowie, a volleyballistami w Oklicianskiej Wyższej Szule.
3: Tu już nie zabudźcie, by so przyjdziny tydzień zapryknąć, czyż rzeka zaso z najlepsza żoma wusewa, Boże mnie,
2: a dobrą noc!